inja Mbranti chingi makaliro Tikwati pia mulungu tipangisise dziko Kuti dziko ikatitoweremo Mugira mudzina la Yesu Amen, amen, amen, amen.